Mugalo Vuvuzela National Anthem. Odero Edmund, Garunda Magobiani, Matoyu Kuyuko, Vitalis Akora Kora, Unyakati. Unanisu niki ginoteka ocho.

0: dhi nyaka chi nyar mere e mano nyakwar mbalo imoso na Jonathan nyakwar bola
1: isero ngamo kiaga chumutne
0: be kachiere okobale
1: isero ngamo kiaga chumutne
0: be okochune.